soj cajt so bli ljudje res bljepi, ambel debeli. Ka so radi kaj popili, kaj pojeli, an so se radi med sabo mieli. Ka človek, če slabo je, zna dobit slabo kri. An tak človek

poszedł ko kmalu. Sembel zdrał, kot pokaże mój stas. In žilov, pa kaj bi se hvalu, jaz očel bom od vas zlo počas.

0: Celtic.
1: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
2: Tukaj je radio Sraka.
1: Aj radio? Aj stereo?
2: FM stereo 94,6 MHz.